0: Hello?
1: Hello?
0: Oh, way, Junior, hear me, man.
1: Nde we kele kwa mge papuku nde wo.
2: Chora me ku pos en kalo. Obo nye bewa kala nye amore wa.
0: Adem.
2: Obo nye mwa kwa no kala nye jowi fesore ya.
0: Adem. Ya gazira gende wo.